0: Radio Ena 82.
1: Super časi, super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio Ena 82.

0: Radio Ena 82.
1: Super časi, super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio Ena 82.